0: Gospodarze poddałem pewnie z ciała, Haru.
1: Co mi się chodzi, że tak było podlecie. Nigra nie ma, bo się ma, uprawda.
0: No, tak bym dana, a bo się wyki, za schowo się sama. I się sobie wyki, że doktor Bara, jest, chati, koleżu, no samo, tu się ta skończa.
1: Tam ty bim, a szanu pani urosła, to jest na tan, to tak, chati, lub mi się sobie, doktor Bara, czy ta skończa.
0: Ja, ale się z moim pani, nie, no sam, ja, nie, rachat, ta na sobie. Biramy na kalagi fizjoterapii, to tani kupęcia, trafi kupi wywraca upeczała wyjęcia.
1: Masz rację, pieka biramy, bo bina opresem fizjoterapii, to tani kupi na terapii, bada skapar upeczała wyjęcia.
0: Biramy na ruchu subi na kalagi, co mi się kanda embrylesko bewasta byli jako sa. Pasahe na grek jego mówila, a na barbarika, a panga trzeszy na grek rulaj. Ostatni barek, a nie są u nas joma, dos potysza trzutką bewasta byli jako sa. Kosila, a pan prawi, Thank you.